Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

Akcija u marketima Ženeva Ebro S. Sladoled 1600 ml. Kapri najlepše želje 489,90. Oblande C 210 grama 129,90.